0: Mukama twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kwa. Gera maso kumwa chitiwa netendo.
1: Gera maso nukumwa.